0: Taylor Swift, I knew it, I knew you, je tisto, kar smo slišali, zdaj bo čas za skonk v 90-ta z Regino, dan najlepših sanj in Nord is Wa, Levent Noa Portera.
1: 90-ta so zakon.